Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans znam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś

0: Jedźmy.
1: Za górami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa, tylko

0: którym, wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o drugiej w nocy, wiesz, we wtorek. No stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
1: Tak.
0: To jest inspirujące bardzo, ale też abstrakcyjne, bo... No tak, jest po prostu abstrakcyjne.
1: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tak. 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać. Nie?
0: No tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. No i może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę i z formą, po wypluciu już ich, też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz,
1: tak.
0: To już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
1: A da się zrobić uniwersalną piosenkę, moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, a, miałeś rację, masz rację.
0: Jasne, myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. No, myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. No, zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i
1: o.
0: Tam są, no są naprawdę genialne momenty, gdzie, wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
1: Okej. Oglądałem jakieś relacje z Popkillerów ostatnich. I nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę i zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Łona powiedział, że Miłat Z jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
0: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. No to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam. Mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka jak Łona, no, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
1: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
0: Tak, już ktoś mi o tym powiedział.
1: No.
0: Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
1: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na miłego ATZ?

0: Dlaczego powinni?
1: Tak.
0: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie. Boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
1: Piękne słowa.
0: A może to było ego? Może to ego przeze mnie przemawia? Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozia.
1: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję. Jarastafari.
1: Jarastafari, dziękuję.

0: Radio Kiss FM Warszawa. To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
1: Siemano, już siódma. Cztery alerty RCB i uderzenie rosyjskiego drona odrzutowego tuż przy polsko-ukraińskiej granicy. Zamknięto i ewakuowano przejścia graniczne w Zosinie i Dorohusku. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Nasi piłkarze znów wracają na tarczy. Biało-czerwoni przegrali 1-3 z reprezentacją Szwecji. Zawiodły małe rzeczy, detale, mówi jeden z naszych obrońców Jan Bednarek i dodaje, że trzeba popracować nad komunikacją. To bardzo frustrujące dla piłkarzy. W piątek kolejny mecz. W Warszawie Polacy zagrają z reprezentacją Rumunii. Amerykańskie embargo na kanadyjski nabiał, alkohol i motocykle weszło w życie. To część sporu trwającego między oboma krajami. Koty mają w moczu chemiczny dowód osobisty. Według naukowców to charakterystyczny dla każdego zwierzęcia zestaw 13 kwasów tłuszczowych.
2: Warszawa da się lubić, chociaż o tej porze na Moście Łazienkowskim bywa to, powiedziałabym, trudne zadanie. Przyczółkowa i Aleja Rzeczypospolitej ładują się Filanowską, tworząc potężny lejek aż do Belwederskiej. Łapcie południową obwodnicę, tam nitka wciąż jedzie luźno.

Warszawie wita nas różowo-błękitnym niebem. Bez ani jednej chmurki. Na termometrach notujemy w tej chwili 8 stopni. Za chwilę październik, więc poranny chłód przypomina o kalendarzu, ale potężny wyż nad Polską oznacza jedno. Spokój, czyste niebo i słońce na pełnym etacie. Dziś maksymalnie dobijemy do 21 stopni. A taka piękna złota jesień ma zostać z nami do przyszłej środy.

Wtorek, Toruniu weekendu. Jeszcze nie początek, ale to lepsze niż poniedziałek, prawda? Witam was ja, Julia Wasilewska, w ten piękny wtorek. Dziś będzie dużo śpiewania, dobrej muzyczki i hot ploteczek. Zresztą, jak zawsze w Radiu Kiss FM, only drop some bangers. Wy zróbcie głośniej, bo już po siódmej, a ja gram wam tylko trendujące nutki. Radio Kiss FM. Miley Cyrus na sam początek.

0: Lisiakiem. Oczywiście nic nie jest potwierdzone, ale detektywi z TikToka już wiedzą swoje. Ale skąd te poszlaki? Fausti chce oddać bilety w dwie strony do Rzymu dla dwóch osób. No i fani uznali, że to wystarczający znak. No ale niestety z kim już jechać nie ma, a wylot jest dzisiaj. Więc jeżeli macie wolny tydzień, to weźcie Fausti na te wakacje. Zasłużyła dziewczyna jak nikt inny. No gdyby nie ta moja praca. Ale to by było nasze duo. Co myślicie?
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Kasa i Animal w Radiu Kiss FM, 19 po 7, więc powoli radziłabym ewakuować się do pracy i szkoły, bo dzień będzie zbyt piękny, żeby sobie przypał za spóźnienia z rana robić, bo jeszcze w tej godzinie przed nami Age, Mata, Rose, Malcolm Todd. No to trenduje naprawdę Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM.

0: jeszcze same bęgery, ale ja jeszcze w tej godzinie opowiem wam, co się dzieje u Hajzerów, bo jest grubo. No drama goni dramę, a oni uciekli, co, gdzie i jak, powiem wam za moment. Jedno jest pewne, nie pojechali próbować pizzy z kebabem. Taka ciekawostka. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: FM, mamy 35 minut po siódmej, a w internecie znowu drama za dramą. Ludzie analizują każdy ruch Filipa i Bianki Heizerów, a oni, no totalnie inny mood, totalnie easy. Świeżo upieczeni małżonkowie właśnie pokazali się na Rodos. Morze, słońce, wakacyjny chill, zero przejmowania się tym, co aktualnie dzieje się w komentarzach, a jest naprawdę grubo. Para wrzuciła fotki z wyjazdu i przesłała pozdrowienia, więc wygląda na to, że grecki urlop trwa w najlepsze. A cała drama, no cóż, no internet nie ucieknie, a zachód słońca na Rodos już może.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

Shots i Earrings w Radiu Kiss FM. I love that banger, ale w tej godzinie same takie, jak ja się cieszę. Sanach, Tame Impala czy Urzel do 8 zagrają nam ładnie na pobudzenie tylko w Radiu Kiss FM. Za 19 minut mamy 8, jedźcie ostrożnie. Radio

0: Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja.

0: na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest ósma. Ponad 100 aptek w Polsce straciło zezwolenia. Jak tłumaczy Główny Inspektorat Farmaceutyczny, powodem był nielegalny obrót lekami. Chodzi o wywóz niektórych preparatów z kraju. Plaże w Ustce zostały zamknięte. Morze wyrzuciło wczoraj na brzeg substancję ropopochodną. Prawdopodobnie wyciekła z jednego ze statków. Bezchmurne niebo, słaby wiatr, temperatury sięgające 20 kilku stopni w cieniu. Taką pogodą możemy cieszyć się w całym kraju. Warto skorzystać w najbliższych dniach z takich warunków, wybrać się na spacer czy pojeździć na rowerze. Z końcem tygodnia będzie więcej chmur, ale lekki deszcz może pojawić się tylko w piątek i sobotę na wybrzeżu. To wielki dzień dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP w Chengdu. Początek meczu o 13:00.
3: O tej porze na ulicach Warszawy mamy klasyczne biurowe apogeum, ale jej rozumiskie twardo trzymają pokutne tempo od Pruszkowa. Na Targówku przez wykopki na Gilarskiej zator mamy w ulicę Łokietka i Trocką. Trzeba odczekać trochę, by w ogóle przejechać skrzyżowanie. Zachowajmy spokój o poranku.

warszawskich termometrach zameldowało się 10 stopni. Kto jeszcze nie wyszedł z domu, ja bym radziła ubrać się na cebulkę, bo jest naprawdę rześko, bardzo rześko, ale to nic, bo będzie dzisiaj naprawdę piękny dzień, bardzo ciepły, bardzo słoneczny. W tym najcieplejszym momencie dobijemy do 21 stopni. Z nieba nie będzie nawet odrobinę.

0: Matuje, ale na momenty zrobi się trochę poważniej, bo temat jest naprawdę ważny. Helena Engler podczas Tańca z Gwiazdami pokazała, że za tym idealnym uśmiechem na parkiecie i w sieci czasami kryją się naprawdę trudne emocje. Aktorka opowiedziała o hejcie, z którym mierzy się w internecie, między innymi przez swoje rodzinne nazwisko. Przyznała, że komentarze mocno potrafiły ją zaboleć i że w pewnym momencie zdecydowała się skorzystać z pomocy specjalisty. No i chwilę później wyszła na parkiet, muzyka startuje i daje z siebie wszystko. 35 punktów za czacze. I chyba właśnie to jest najlepsza odpowiedź na ten cały internetowy hejt. Nie wdawać się w każdą dyskusję, po prostu robić swoje i to w takim stylu. Bo pamiętajcie, hejter może napisać komentarz w 5 sekund, a wy nie musicie nosić go przez całe dnie w głowie. Także od całego Radia Kiss FM przesyłamy dużo luzu i trochę mniej spiny, hejterzy. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

White or Tyla czy Oki. No i jeszcze Newsik. Wiecie, że w Tańcu z Gwiazdami była kolejna drama, tak kolejna. No powiem wam, powiem. Wysłuchacie Radia Kiss FM, Only Drops and Bangers. No i a little bit of drama.

28 minut po 8, kochani moi. Wiem, że dziś dzień kawy, ale no nie ma kawy bez czegoś słodkiego, co? Ja właśnie jestem chyba po 16 kawusi, ale też po słodkich naleśniczkach na śniadanie. Ogarnęłam nową recepturę, więc jak będziecie grzeczni, to zaraz wam powiem, jak zrobić najlepsze śniadanie życia. No ale najpierw najlepsza muzyczka, najbardziej pyszna, Ray i Joy w Radiu Kiss FM już teraz.

0: Wedding w Radiu Kiss FM, 38 minut po 8, a ja mówię wam obiecany przepis na naleśniki, także pod gościa albo notujcie. Uwaga! 2 szklanki mleka, 1 szklanka mąki, łyżka masła, pół szklanki cukru i 2 jajka. I to jest wszystko. Do tego powidła babci Heni albo Hani. No i mamy wszystko. Obiecuję, że na pierwszą rocznicę Radia Kiss FM zaproszę wszystkich słuchaczy i razem sobie zjemy. Deal? Deal.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready
0: for that? Ten numer jest absolutnym trendem. Serio, w Radiu Kiss FM już teraz.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja czegoś nie do...

prawdziwe drops and bangers, ale jeszcze w tej godzinie same takie. Będzie Oki, będzie Lolek, będzie Tajla, będzie się działo. No i może jakiś horoskopik, rybki, coś ten dawno nie było. Także dobrze, dobrze, dobrze, dobrze wszystko będzie. Only drops and bangers and horoskopik.

0: Autopromocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM. Yes.

0: z odbiornikami, no to zróbcie głośniej, bo dziś intuicja mówi wam więcej niż nie jeden czat grupowy. Zaufajcie sobie, bo możecie trafić na ciekawą okazję albo na niespodziewaną wiadomość. W miłości ktoś może dać ci subtelny znak, nie udawaj, że go nie widzisz, a w kasie dzisiaj lepiej nie kupować rzeczy pod wpływem impulsu. No jakieś randomowe zdania z internetu, a jak mogą poprawić dzień? No nie ma za co.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: To naprawdę trenduje mój ukochany numer Talking Buddy. Będzie głośno dzisiaj w studiu.

0: Więcej nieba w Radiu Kiss FM. Oki, o co chodzi, Lolek, a my zbliżyliśmy się już do 9:00, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 9:00. Nie będzie referendum w Warszawie. Organizatorom nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Stołeczna operacja referendalna otrzymała ich tylko 111 tysięcy, czyli o 20 tysięcy za mało, żeby odwołać Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy narzekają na brak wsparcia ze strony ruchów i partii opozycyjnych. Zbiórka podpisów ruszyła po aferze w Szpitalu Południowym. Drugie w ciągu ostatniej doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Portugalii, tym razem w Lizbonie. Maszyna zmierzająca do Nowego Jorku miała problemy techniczne. Co trzeci Polak korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji. Pokazują to dane Microsoftu. Zrównaliśmy się w tej kwestii z Niemcami. Więcej snu REM i snu głębokiego to niższe ryzyko aż 83 chorób. Tak twierdzą naukowcy. Najkorzystniej wypada spanie od 6 do 8 godzin na dobę.
3: Szczyt powoli w Warszawie pęka. Dobra wiadomość z trasy S8. Wreszcie przejezdnie. Zła wciąż jest ciasno w Śródmieściu przez zablokowaną Górnośląską. Rozbrat dalej pełznie. Zatory na wlotówkach w końcu zaczynają się rozjeżdżać, więc najgorsze chyba już za nami. Warszawy powoli rozkręca się dzień jak z obrazka, a chłodny poranek odchodzi w zapomnienie. Wprawdzie bardzo powoli, bo wciąż jest dosyć rześko. Na szczęście temperatura szybko całkiem idzie w górę i mamy już równe 12 stopni na warszawskich termometrach. Do południa ugramy prawie 20 stopni. Ja myślę, że dzisiaj jest taki dzień, by w pracy odpoczywać od pracy i korzystać z tego słońca.
0: 8:50 na zegarach. Moja ulubiona godzina. Śniadanie już praktycznie zjedzone. Korki na mieście się luzują, więc Easy kawka zazwyczaj czeka na stole. Dziś Światowy Dzień Kawy. Tylko przypominam, No Way brzmi jak scenariusz idealny, a jest całkiem prawdziwy. Ej, słuchajcie Radia Kiss FM, więc o najlepsze bęgery nie musicie się już martwić. Ja jestem Julka, jesteśmy tutaj razem do 11:00 i cieszę się niesamowicie, że mogę się z wami dzielić moim humorem top of the top, ultra HD 4K. Jedziemy z tym. Będzie mega fajno, bo na sam początek Radio Tame Impala i Loser. Obudźcie mnie o każdej porze dnia i nocy, a ja wyrecytuję wam ten numer na pamięć.

0: Radio Kiss FM, ale to buja. Słuchajcie, ja mam kolejny mały backstage'owy plot twist po Tańcu z Gwiazdami, bo jak wiemy, Kajra pożegnała się z programem, ale zanim na dobro opuściła parkiet, powrócił temat jej spięcia z Julią Wieniawą. Julia po jednym z występów ostro oceniła Kajrę i powiedziała między innymi, że miała wrażenie, jakby wokalistka, no nie dawała z siebie wszystkiego. Padło też słynne stwierdzenie o poceniu się, że podobno Kajra bardzo nie lubi pocić się na parkiecie. No i później Karolina przyznała, że ten komentarz był dla niej bardzo trudny, bo naprawdę ciężko trenowała przez ten kolejny tydzień, ale Julia nie zostawiła sprawy bez odpowiedzi. Po programie podeszła do Kajry, porozmawiały i ją przeprosiła. I chyba dobrze, że skończyło się właśnie tak, bo czasami człowiek coś powie, a emocje zrobią swoje i potem dopiero przychodzi moment, dobra, może jednak troszeczkę popłynęłam, tak czy inaczej. Kajra z programu odeszła, ale drama najwyraźniej została jeszcze jedną rundkę na parkiecie.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

kochaj mnie. No taki mój wymarzony duet, trochę prywatny. Ale powiem wam, że piosenka idealnie się dzisiaj wpasowała, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Serca, ale o tym troszeczkę później, ale troszeczkę później również będzie o tym, co ma piernik do wiatraka, bo Kacper Błoński wypowiedział się na temat ślubu Filipa Heizera. No tego jeszcze w radiu nie grali.

0: słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja.

Jak Kiss FM, mamy 28 minut po 9, a ostatnio głośno o hajzerowym ślubie. Wypowiadają się wszyscy, dosłownie wszyscy, ale Crashera bym się tutaj nie spodziewała. Kacper Błoński mówi jasno. Przeraża mnie to, że on się tyle na ten temat wypowiada, że wyciąga tyle prywaty ze swojego życia. Podejrzewa, że chodzi o kwestie finansowe i żeby ludzie cały czas o nim głośno gadali. No ja jestem ciekawa, co sądzicie na ten temat, ale wiem jedno. Najpopularniejsza pizza w Szwecji to ta z kebabem.

0: absolutnie. Wiecie, że ten dźwięk na TikToku ma ponad 2,5 miliona filmów. What the hell? No więc nic dziwnego, że gramy go w Radiu Kiss FM, ale przed nami kolejny taki gagatek, więc zróbcie głośniej.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: No to będzie prawdziwy banger. So good.

takie bangery w tej godzinie w Radiu Kiss FM, ale mam nadzieję, że wstaliście już dobrze, bo zbliżamy się do 10:00. Ja lecę po drugą kawusię, także będzie energia. I dzisiaj mamy dzień kawy, tak tylko przypominam, jakbyście nie wiedzieli, czego się dzisiaj napić do śniadanka. Za me. Hi, hi, hi, ty. Drops and bangers.

0: Węgerek od piątku na naszej antenie. Już teraz czas na update Radia Kiss FM. Mamy 10:00.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10:00. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Tym razem 1-3. Na stadionie w Solnie ten mecz na żywo oglądali kibice z Polski. Nie byli zadowoleni ze stylu gry naszej kadry. Orzekli, że to słaby wynik, bo i gra była słaba. W piątek w Warszawie Polska zagra z Rumunią. Luka w Windowsie, Linuxie, Androidzie i macOS pozwala śledzić aktywność użytkowników. Chodzi o mechanizmy, które informują system o zmianach w plikach. Da się w ten sposób na przykład wyświetlić fałszywe okno z prośbą o hasło. Turcja była jednym z najpopularniejszych kierunków zagranicznych wakacji Polaków. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Rakieta nośna Starship wodowała na Pacyfiku. Maszyna należąca do firmy SpaceX po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Organizatorom zabrakło podpisów pod wnioskiem o dymisję Rafała Trzaskowskiego, mówi szef akcji Maciej Wilk.
4: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Jest to poniżej zakładanego minimum. Jak sami państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
3: Komitet przekształca się w stowarzyszenie, które ma patrzeć władzom na ręce. Sam prezydent może jednak zachować spokój. A o spokój apeluje także dziś wojewoda mazowiecki. Na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie zawiją syreny alarmowe. To wyłącznie prace serwisowe. Nie ma żadnego zagrożenia ani powodów do niepokoju. Ale powód do zadowolenia mają za to szukający etatu. Na Stadionie Narodowym właśnie wystartowały warszawskie targi pracy i przedsiębiorczości. Do 16:00 czeka na Was ponad 100 wystawców. Na miejscu za darmo skonsultujecie dokumenty z rekruterami i zrobicie profesjonalne zdjęcie do CV. Przejezdność na mostach Warszawy przywrócona. Zwalniamy już tylko na wąskich osiedlowych objazdach, na przykład Targówka. Służewiec odetchnął, wlotówki wreszcie świecą na zielono, ale słuchajcie, kierunkowskaz to nie jest opcja premium. Używajcie przy zmianie pasa. Spokojnego wtorku, Warszawo.
1: Radio.
3: W Warszawie mamy teraz równe 15 stopni, odczuwalnie 13 z hakiem i czyste niebo bez ani jednej chmurki. Jeśli jeszcze nie macie w ręku kubka, to nadrabiajcie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy. Obojętnie jakiej, sypanej, rozpuszczalnej z automatu, czy mrożonej, byle wypitej gdzieś na słońcu, która będzie aż z nami do wieczora tak pięknie świecić. Po południu dobijemy do 21 stopni.

10:03 na zegarach i niezmiennie jak od 3 godzin witam was ja, Julia Wasielewska, wasza ulubiona śpiewająca, prowadząca The Best of the Best Radia Kiss FM. Dziś na termometrach piękna pogoda, słoneczko świeci, kawa kawuje i życie życiuje, więc easy. Adriana dzisiaj ze mną nie ma, więc póki studio jeszcze nie wybuchło, to będzie dobrze. Niech was dzisiaj nic nie martwi i nie smuci, to będzie najpiękniejszy poranek, zapewniam. Bo na sam początek Swedish House Mafia i Happiness is so

odcinek serialu pod tytułem Czy Maria Jeleniewska i Tomasz Fornal to coś więcej? Maria wrzuciła do sieci zdjęcie pięknego bukietu, który, jak wynika z jej wpisu, dostała właśnie od Tomasza. I oczywiście internet nie mógł po prostu napisać ładne kwiatki. Nie, nie, nie. Wjechali internetowi detektywi, którzy zaczęli łączyć kropki i szukać kolejnych wskazówek, bo przecież jeden bukiet to jeszcze nic, ale bukiet od konkretnego faceta dla internetu to już materiał na 3 sezony serialu. No fani od dłuższego czasu przyglądają się relacji tej dwójki, a każdy kolejny szczegół tylko podkręca tę ciekawość. Czy mamy więc nowy trop? No tego nie przesądzimy, ale jeżeli Maria dzisiaj wrzuci zdjęcie 2 kubków kawy, to niech internet zacznie już wybierać salę weselną. Radio Kiss FM. Too hot to skip.

Radiu Kiss FM mamy 22 minuty po 10 i same bangery w naszym Radiu Kiss FM. No przyznajcie sami, że są naprawdę wiralowe, ale w tej godzinie zagramy jeszcze m.in. Tyle, Davida Guetta czy Riviere. No i słuchajcie, no nie mogę was zostawić, no oczywiście bez suchara od Wasilewskiej, także posłuchajcie do końca, bo myślę, że będzie naprawdę sucho, tak jak lubicie najbardziej w Radiu Kiss FM. Cześć, tu Julka!

0: Autopromocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

29 minut po 10. Anny, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Serca. Tak, dobrze słyszycie, serce nie sługa. Dlatego święto ma na celu zwiększenie świadomości społecznej odnośnie chorób serca oraz promowanie zdrowego trybu życia. Także badajcie się, no i najlepiej się nie zakochujcie, bo serce nie sługa, a wciąż każe mu bić, jak to mawia klasyczek.

Radio Kiss FM. Mamy 37 minut po 10, a ja chciałabym przypomnieć wam tylko, że mamy social media i to jakie. Radiokiss.fm, tam wchodzimy, mamy odnośniki do TikToka, do Instagrama. Ostatnio pojawia się tam naprawdę sporo kontentu. Na przykład wczoraj był u nas Jasiek Piwowarczyk i powiedział taką liczbę od 1 do 10 tysięcy. Na tyle właśnie lajków puścimy jego numer premierowo. Także słuchajcie, wbijcie, zobaczcie ile lajków powiedział, bo nie wiedział jaki to jest challenge. I jeśli wybijecie, no to Jasiek do nas przyjdzie, a będą goście w tym tygodniu.

Już 11 czas szybko leci, ale jeszcze w tej godzinie Rosie czy Tame Impala. No i oczywiście sucha Rudy Wasilewskiej. To będzie naprawdę grube, także zostańcie z nami i zróbcie głośnie.

0: Update Rádia Kiss FM. Slyšíme sa jutro o 7. Pa, pa!
1: To je Update Rádia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. 13-latek z województwa kujawsko-pomorskiego planował zamach w swojej szkole. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania nastolatka, po czym weszli do jego domu. Jak mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w przygotowanym do szkoły plecaku mundurowi zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Chłopiec został przesłuchany, a jego sprawą zajmie się dziś sąd rodzinny. Wielka Brytania obejmie parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej. Chodzi o kraje nordyckie i bałtyckie oraz Holandię. Tak twierdzą fińskie media. Polska wśród unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku byliśmy na 3. miejscu. Pisze o tym Puls Biznesu. Józef Ignacy Kraszewski od teraz w kosmosie. Polski pisarz z XIX wieku został uhonorowany planetoidą, która nosi teraz jego imię. Tak zdecydowała Międzynarodowa Unia Astronomiczna.
1: To jest Update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Obrońcy praw zwierząt protestowali pod ratuszem przeciwko nielimitowanemu odstrzałowi dzików w stolicy.
4: To jest po prostu jakaś farsa.
5: Recepta jest bardzo prosta, to znaczy przede wszystkim przestać strzelać do dzików w lasach.
6: Są miasta, w których sobie poradzono, na przykład Barcelona. Wystarczy po prostu troszeczkę wiedzy zaczerpnąć.
3: Ale przed ratuszem pojawili się też zwolennicy radykalnych rozwiązań, w tym przedstawiciele Konfederacji i Ruchu Narodowego. Obrońcy praw zwierząt już zapowiedzieli manifestację w lasach miejskich, gdzie dziki mają być odławiane. A Warszawa cofa się o ponad 200 lat, przynajmniej na mapie. W miejskim portalu historycznym pojawił się plan Bacha z 1809 roku. Jedna z najstarszych szczegółowych map stolicy. Można na niej sprawdzić dawny przebieg ulicy, zasięg zabudowy czy układ Starego Miasta i Przedmieść. Plan jest dostępny bezpłatnie w internecie, także na smartfonach. A na Żoliborzu trwa zacięty spór o ptasi zakątek, gdzie pod topór ma pójść kilkaset drzew. Więcej o tym za godzinę. Słońce w Warszawie dzisiaj grzeje zupełnie bez skrępowania. Mamy już 18 stopni. Za dwa dni październik, a na zewnątrz warunki jak w sierpniu. Myślę, że to czas na drugą kawkę, skoro dziś oficjalne święto kofeiny, to nie ma co się ograniczać do jednej. Około godziny 16 złapiemy dziś w Warszawie swoje maksimum, czyli ponad 21 stopni w cieniu.

0: emocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie?

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 13. 11 osób zatrzymano dziś w śledztwie dotyczącym uczelni Collegium Humanum. Z ustaleń śledczych wynika, że wystawiano tam fałszywe świadectwa ukończenia studiów. Osoby 45+ są gorzej traktowane przez pracodawców. Najczęściej są pomijane przy awansach. Częściej zdarza

się to w sektorze publicznym niż w prywatnych firmach. Firma OpenAI zrezygnowała z premiery nowego modelu zaawansowanej sztucznej inteligencji. Był uważany za zbyt skłonny do odbiegania od wydanych mu poleceń. Zatrzymania w tureckim futbolu. W rękach służb są szef sędziów piłkarskich, jego zastępca oraz 5 innych osób. Zarzuca się im m.in. ingerencję w ustalanie rankingów.

0: Last Persuades, ten numer mega trenduje. A co jeszcze trenduje? Ty mi na pewno zdradził, co jeszcze.
1: Update Radia Kiss FM, więc róbcie głośniej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Rewolucja w podatkach. W przyszłym roku pojawi się trzeci próg podatkowy. Ten pierwszy ma być podniesiony do 130 tysięcy złotych. Grobowe nastroje po porażce polskich piłkarzy. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w dywizji B Ligi Narodów. Polacy zamiast bić się o awans do elity tych rozgrywek, powoli muszą zacząć się martwić o uniknięcie spadku do dywizji C. Biało-czerwoni w piątek zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie. FIFA zarzuca UEFA szerzenie dezinformacji. Oskarża ją o chęć wpłynięcia na wybory szefa światowego futbolu. Ważna przypominajka od ZUS-u dla studentów. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni, bo po zakończeniu pracy ubezpieczenie zdrowotne nie odnawia się automatycznie.
0: Jest wtorek, minęła 15.

0: Warnem dopisuje On The Mic, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej. I w kalendarzach dzisiaj mamy Światowy Dzień Serca, więc my wam nasze całe serce dzisiaj oddajemy i naprawdę gwarantujemy, że będzie z nami super.
0: I całą energię z tym sercem razem ładujemy w najlepsze dropy, najlepsze bęgary i najlepsze ploteczki, które dla was już przygotowaliśmy na tę godzinę.
1: Będzie się naprawdę dzisiaj dużo u nas działo, więc koniecznie z nami bądźcie. No nie możecie przegapić tych informacji wszystkich, które dla was mamy.
0: Na pełnej!
2: To jest radio.
0: A teraz może przenosimy się do Ameryki Południowej. Latino, you like that?
1: Okej, podoba mi się, dawaj głośniej.

0: w Radiu Kiss FM i najlepsze polecajki też od nas, teraz w szczególności dla rodziców, no bo od momentu, kiedy zawitała jesień, ludzie oszaleli na punkcie kasztanów, a jeszcze bardziej szaleć będą właśnie rodzice, którzy muszą zebrać z dzieckiem całą siatkę do szkoły. No i sytuacja staje się trochę prostsza, bo ludzie na popularnej aplikacji do sprzedawania używanych rzeczy wystawiają kasztany i to serio za całkiem spoko cenę, na przykład 200 gram kasztanów można kupić już za 3,50.
1: Jest to bardzo dobra cena. Problem jest tylko taki, że na tej platformie jest zakaz sprzedawania nieprzetworzonych produktów naturalnych, no więc wyobraźmy sobie, co będzie dalej. Piłowi handlarzy kasztanami za kratami jest pewnie takie.
2: Siedzę teraz za kratkami, widzą mnie i są śmiechami. Ja żyję tym, co ja wyłupię. Siedzę chyba za nic, nic nie widzę, lecz gram dla nich.
3: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz, słuchacze, cofniemy się o 10 lat, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. Ten numer mega trenduje i trenduje historia, bo to jest idealny moment, żeby przypomnieć sobie tę historię sprzed 10 lat.
1: W Stanach Zjednoczonych był huragan i jeden wnuk nie potrafił się dodzwonić do swojej babci, więc policja tam nie pojechała, strasznie pojechała, no w ogóle Armageddon, więc ten ziomal zamówił pizzę tam po prostu do babci.
0: Pamiętam.
1: I pizzeria w 30 minut przyjechała, babcie do telefonu dała i się okazało, że jest wszystko okej.
2: Radio Kiss FM.
0: A już niedługo o waszej ulubionej gwieździe dzieciństwa. Teraz aktor już na pełnej nie jest do wzięcia.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Redukis FM i najlepsze ploteczki. Dylan Sprouse, czyli filmowy Zags, Nie ma to jak hotel i Barbara Falvin zostali rodzicami.
1: Małżeństwo, wow, brawo!
0: Brawo, małżeństwo pochwaliło się na Instagramie fotką z maluchem i to jest mega, mega cute.
1: No dobra, ale czy zamieszkają w hotelu w takim wypadku?
0: No ba, albo w szkole na statku.
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz wbijamy do was z ważnym update'em, więc koniecznie bądźcie z nami.

0: Baby Doll w Radiu Kiss FM, ten numer mega trenduje i trendują też nasze sociale. Relacja na naszym Instagramie z ostatniego wywiadu Julki Wasilewskiej już tam wpadła. To był wywiad z Jaśkiem Piwowarczykiem. Dobijają tam lajki, bo jak będzie ich tam odpowiednio dużo, no to wbiją do nas z premierą.
1: Plus na naszym TikToku pojawił się nasz taniec. To był taki challenge od Kevina, czyli męża Roxy Węgiel i możecie to obczajać, więc koniecznie wbijajcie, zostawcie tam lajka i komentarz, a my wszystko przeczytamy.

0: słuchacie Radio Kiss FM. Info prosto z Norwegii. 98% nowych samochodów sprzedanych w tym roku w tym kraju to pojazdy elektryczne.
1: No dobra, coś czuję, że w Polsce będzie podobnie. No jak te ceny paliwa będą dalej tak rosły, no to niestety będziemy musieli pozbyć się tych naszych pięknych furek.
2: A taki był ładny, amerykański, szkoda.
3: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę potężny breaking news, także koniecznie z nami bądźcie.

0: Dropy i bęgiery tylko w Radiu Kiss FM. I najlepsze ploteczki mamy dla was, breaking news. Faustyna na swoim Insta Stories napisała, że bardzo dziękuję za wsparcie, które było jej okazywane przez kilka dni. I powiedziała, że ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i dla niej to nie było wspieranie. I napisała, że ten rozdział jest zamknięty. Więc można się troszeczkę domyśleć, że chyba się rozstała ze swoim partnerem, ale napisała, że to nie była tylko ta sytuacja, która wpłynęła na tą decyzję. Więc jest opcja, że coś się już tam psuło troszeczkę długo.
1: No, czekolada z założenia powinna nam dodawać szczęścia, ale tutaj było trochę na odwrót. Fausti, trzymaj się.

0: Nicole Kidman w Radiu Kiss FM, a już zaraz sobie posłuchamy, co ciekawego dzieje się u nas w mieście.
1: I już za chwilę wbija update Radia Kiss FM.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, zaczynam od wielkiego ekranu, bo już jutro w warszawskim Heliosie wyjeżdża wyczekiwana premiera nowej lalki. W roli głównej Stanisław Wokulski, w sensie w jego rolę wciela się Marcin Dorociński, a w Izabelę Łęcką cudna Kamila Urzędowska. Szykuje się naprawdę świetna opowieść o intrygach i zacieraniu granic między sercem a chłodną kalkulacją. 3 października z kolei o 16 wypożyczania numer 28 we Włochach świętuje Noc Bibliotek z mocnym dreszczykiem. Szykuje się spotkanie z Wojciechem Chmielarzem, mistrzem polskich powieści kryminalnych. Wstęp za free. Z kolei w sobotni wieczór od 22 klub Kaskada na Powiślu zabiera was w muzyczną podróż do lat 90. Impreza skupia się na złotych czasach surowej muzy elektronicznej, no więc kto dawno nie był na Wiksopolu, to ma okazję.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego trafi 13-latek, który planował atak w swojej szkole. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Nie ma na razie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. Rozeszły się w niecałe pół godziny. Gwarantowały dopłatę do pobytu na co najmniej 2 doby. Zamknięto plażę w Ustce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert i apeluje, by tam nie wchodzić. Wczoraj znaleziono tam substancję ropopochodną. Większe niż rok temu jest zainteresowanie akademikami Uniwersytetu Śląskiego. Stały się dla wielu osób jedyną rozsądną alternatywą finansową, mówi rzeczniczka uczelni Małgorzata Poszwa. Uniwersytet Śląski ma ponad 2000 miejsc w akademikach.

0: chwilę po 17 mamy i też jesteśmy my, Daria Kulej
1: i Nikodem Formella i mega się jaramy
0: na to, co się teraz będzie działo, bo oczywiście będzie sporo ploteczek, sporo aferek, które się teraz dzieją. Naprawdę mamy przygotowany stos informacji.
1: Wow. Naprawdę mamy tego sporo i dlatego mamy mega dużo dropów i bangerów, więc ja myślę, że rozkład na jazdę na dzisiaj jest wszystkim znany. Lecimy na

0: najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i mamy też najlepsze ploteczki. Otóż przeczytaliśmy teraz mega śmieszny artykuł, uwaga, w którym autor napisał, że współczesna młodzież ceni sobie spokój i komfort bardziej niż jakkolwiek wcześniejsze pokolenie i że zachowania, które dla starszych generacji wciąż wymagają przepraszania, dla zetek są często czymś, z czego nie mają potrzeby się tłumaczyć. No dobra, może ten wstęp ma jakoś sens, ale mnie i sensu mają te przykłady, bo na przykład napisali, że zetki prawo do odmowy bez tłumaczenia się.
1: Okej, no ale my zawsze mówimy dlaczego, na przykład, że nie możemy gdzieś iść, czy coś takiego.
0: No dokładnie, tłumaczymy się zawsze dlaczego. Albo na przykład komunikacja na własnych zasadach i tu głównie chodzi o to, że niby zetki nie odbierają telefonów.
1: To nieprawda, ja uwielbiam odbierać telefon, w sensie ja najlepiej gadam przez telefon, ale mi się wydaje, że ten artykuł pisał jakiś zdesperowany chyba boomer, który nie lubi zetek.

0: słuchacie Radia Kiss FM. Alisa ostatnio powiedziała na wywiadzie u Jimmy'ego Fallona, że saładika oznacza cześć, hello, więc my możemy powiedzieć cześć nowemu gatunkowi pingwina.
1: Saładika,
0: hej! Zajęło to ponad 100 lat, żeby go powitać. Na wyspach Kerguelena, to jest na Oceanie Indyjskim, wygląda niemalże identycznie jak pingwin białobrewy, ale badanie DNA wykazało różnicę, że jest to odrębny gatunek.
1: O, no dobra, ale mamy nowego słodkiego pingwina, nad którym ja się teraz chyba będę cały dzień rozczulała.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę powiemy wam o aferce, która jest teraz w necie.

0: najlepsze dropy i bęgery w radiu Kiss FM i też najlepsze ploteczki, bo Hania została zghostowana przez Multiego. Influencerka zaproponowała mu wspólny numer i to było mniej więcej na początku stycznia. Chłop nie odpisał, no i tłumaczy się oczywiście teraz, że tego w ogóle nie widział i że ją mega przeprasza.
1: No okej, ale my mamy nadzieję, że oni po tej sytuacji złapią się w końcu gdzieś i nagrają jakiś wspólny numer albo coś takiego. Ciekawe, w jakim kierunku muzycznym razem by poszli, ale jak zrobią... Tak, dropów, ale jak zrobią jakiś banger albo drop, to na pewno go u nas usłyszycie.

0: Czy Niko, ty wiesz, co trzeba robić, aby być w życiu szczęśliwym?
1: Słuchać Radia Kiss FM.
0: No dobra, to odpowiedź była basic, logiczna, ale o czym może nie wiecie, to to, że też trzeba wbijać na naszego Instagrama, bo tam możecie zobaczyć, jak wygląda u nas backstage, co robimy, co się fajnego dzieje i zawsze macie świeżutkie informacje.
1: I te ploteczki, o których my mówimy, tam są też, ale jeszcze bardziej merytorycznie. I ja jak zawsze wbijam na naszego Instagrama, mówię, baby, wow.

0: That Girl w Radiu Kiss FM i mamy też pewną That Girl, bo Kendall Jenner wczoraj brała udział w pokazie mody. Wyglądała bosko, jak ona zawsze. No i nie pojawiła się sama, tylko z Jacobem Elordi.
1: Widziałam te piękne filmiki i najsłodsze było to, jak Jacob mega troszczył się o Kendall i prosił paparazzi na przykład o nieużywanie fleszów. No i jest on zdecydowanie husband material i Kendall trzyma go tam dobrze, bo naprawdę pół Hollywood ma na niego chrapkę.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę o influencerce, która przeczyściła swoje rury.
2: Autopromocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
3: No nie wiem.
2: Dobra.

0: Ten numer mega trenduje, słuchacie Radia Kiss FM, a Alexi odetkała rury, ale te w mieszkaniu, a dokładniej zrobił to hydraulik, który przyjechał do niej do mieszkania, tam jakimś swoim kolegą, byli tam może, nie wiem, z 8 minut, no więc jakoś mega długo im to nie zajęło, a sporo hajsu sobie policzyli.
1: No bo początkowo rzucili kwotą 500 zł, ale Alexi zaczęła się dzielnie targować i udało jej się wywalczyć kwotę 400 zł. Chyba trochę przepłaciła, ale kochana, rada jest prosta. Szukasz męża, więc musi to być chłop, który jest zdecydowanie złotą rączką.
2: Radio Kiss FM.
0: A ty, Mortko, wolisz spać z kimś czy osobno?
1: Nie wiem, pomidor.
0: No to już niedługo i tobie, i słuchaczom opowiem, jak jest zdrowiej.

0: Back to Yours w Radiu Kiss FM na pełnej, a teraz back to business.
1: Wjeżdżamy z update'em Radia Kiss FM, let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Jest 18. Podróż do Świnoujścia trochę się zmieni. Zamiast jednego z promów będzie miejski autobus. To oszczędności, bo ceny diesla są bardzo wysokie. Promy mają wrócić w kwietniu. Cyberatak na Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach. Jest ryzyko, że przestępcy wykradli adresy studentów i numery rachunków bankowych. Europejczycy marnują jedzenie. Wyrzucają rocznie średnio blisko 130 kg żywności na osobę. Najwięcej marnuje się na Cyprze, w Danii i Grecji. Najmniej w Hiszpanii, na Litwie i Słowacji. Inwestujcie w dobry sen, bo zdaniem naukowców obniża on ryzyko wystąpienia wielu chorób. Warto spać od 6 do 8 godzin na dobę. Ale my jeszcze nie mówimy dobranoc.
1: My totalnie nie mówimy dobranoc, dlatego że mamy pełno energii. Za chwilę wjeżdżamy do was z dropami, z bangerami i naprawdę będzie się działo. I ja się już nie mogę doczekać.
4: Ja też się nie mogę doczekać. Do tego Daria zadbała o najlepsze ciekawostki ze świata i najlepsze ploteczki z mediów. Ja przyjrzałem się trendom na socialach, także naprawdę świetnie współpracujemy.
1: Slay Queen, my po prostu wiemy co dobre i nasi słuchacze za chwilę już też poznają, także róbcie teraz głośniej.

0: Słuchacie Radio Kiss FM, a teraz bijamy z najnowszymi badaniami. Jest takie pojęcie sleep divorce, czyli gdy pary śpią osobno. No i dobry sen równa się dobre samopoczucie, ale i dobre relacje, jak się okazuje.
1: To prawda, zgadzam się. Ja jak jestem wyspana, to od razu mam humor.
0: No wiadomo, podobno spanie może osobno może wpływać na jakość związku, bo lepiej się wtedy wysypiasz.
1: Okej, dobra, no ale myślę, że przepis na udany związek jest naprawdę bardzo łatwy. Spać jak lubicie, a w tle puścić sobie Radio Kiss FM na pełnej. I też na pełnej teraz wjechał ten numer The Hard Way. No jest świetny. Ja już zamykam oczy i ja już sobie zaczynam chillować.

0: Animal, Katsai Animal w Radiu Kiss FM, a ja teraz przychodzę z info o rekordzie światowym. Świat ma najmłodszą, bo 11-letnią arcymistrzynię w szachach, Bogdana Sivanandan z Wielkiej Brytanii, pięknie, bo tak się nazywa, zdobyła tytuł podczas Olimpiady Szachowej w Uzbekistanie.
1: No dobra, jeśli jesteście dorośli tak jak my, a pewnie...

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I najlepsze ciekawostki, bo w Kanadzie jest około 2 milionów jezior, więc podczas nazywania ich trzeba było zacząć myśleć na pewnym etapie ultra kreatywnie.
1: Wow, i jakie są te nazwy?
0: No na przykład jezioro szczura, jezioro małego szczura, jezioro wielkiego szczura, albo na przykład głupie jezioro. A jak nazywałoby się nasze jezioro?
1: Mi się wydaje, że to by było jezioro dropów i bęgerów. Od których już w sumie teraz zaczynamy. Urze, Roni, Koko, zróbcie głośniej, bo naprawdę można się przy tym

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. I za chwilę zagramy wam nutę, która jest numerem 1 na platformach streamingowych w Polsce. I będzie to O co chodzi i Lolek w utworze Nienawidzę Warszawy. Ale zanim posłuchacie, no to sprzedamy wam plotkę, o której mega mało osób wie.
1: Lolek jest producentem O co chodzi już od bardzo długiego czasu. I mało kto wie, ale jest on synem znanego aktora. Synem Artura Żmijewskiego. Tak, tego słynnego serialowego księdza. Widzicie? Na Babies nie trzeba chwalić się nazwiskiem, żeby robić dowalone rzeczy.

0: Talking Buddy w Radiu Kiss FM. Ten numer mega trenduje i trendują wszyscy kurierzy dzisiaj, bo mamy dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika. Ogromne ukłony dla tych, którzy mega ciężko pracują, zimą, nie zimą, no zawsze paczuszki przychodzą do nas idealnie.
1: A więc dzień święty trzeba święcić i ja właśnie teraz idę pozamawiać, wiesz, jakieś fajne ubrania, torebki, oj, może jakieś nowe buty też padną,
0: pomocy,
1: cool.
0: No i weź to wytrzymaj z laskami. Trzymajcie za mnie kciuki, mordeczki.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę zdradzimy wam info, o którym nie wiem, czy możemy powiedzieć, ale trudno, i tak powiemy.

0: przed Ropę i Bęgery, tylko w Radiu Kiss FM. I tak cały czas się zastanawiam, czy możemy o tym powiedzieć, no ale trudno, najwyżej ktoś napisze nam zaraz maila na 30 tysięcy słów, że nie mogliśmy, ale chcemy wam zaspoilerować, że już jutro będziemy mieli dla was podwójny bilet na koncert Bazy, który odbędzie się 4 października w Krakowie. No i to jest chyba świetna wiadomość. Lepiej trafić nie mogliście.
1: To jest najlepsza info na świecie.
0: Więc koniecznie bądźcie jutro aktywni, bo nie znacie godziny, kiedy my wam powiemy, że są bilety do zgarnięcia.

0: I na zakończenie naszego pięknego programu dzisiejszego wleciała Taylor Swift Patient Zero na nowiutki banger.
1: Było dzisiaj naprawdę świetnie, ja się bawiłam świetnie, a ty Nikodem też się bawiłeś świetnie.
0: Szkoda mi już dzisiaj kończyć, no ale lecimy do domu, niestety.
1: No ale spokojnie, bo już jutro punktualnie od godziny 14 witamy się z wami ponownie i gwarantujemy, że kolejny dzień będzie jeszcze lepszy.
0: Dzięki mordeczki, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej, buziaczki.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie niezrozumiany. Słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2012 pociąłem swój pierwszy sam.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers w radiu Kiss FM.
0: Autopromocja.

Bawicie się w rapie? A przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.